0: Fajn rádio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Posloucháte
3: Color Music Radio.